0: skusacy. So hudbu to dźensišo ranja startujemy pećmičnu po pećišje. Mi po boku Katka Pöpelec jako rańča redaktorka do wusowania a z najlepšimi informacjami. Štoš so we wusowaniu koła. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Diana. Haje a dźensa to startujemy wiezo z Wokleczanskej szulu do nowego dnia, a to nic jenoż z ušimi tymi, kocisz maja te letne próbowanie, ale przede wszystkim też z pilnymi sportowcami Wokleczenio szako w obczelichu so tutun tydzień z wiaskowym finalu w volejbólu. Hej, bena šo da
0: tutun... Sie huskočiła nie nic, šente, oni še raja,
1: abo... Mestno se nie so vuda veli, ale bena špota za nas dženca rano. Tutun športove podok Berlinje zima. Nimo toho podame so dženca z Mirčinom Venkom do Bangladeša, a to v našim vusovanju www. Nimo toho zabirame so tiež z aplikaciju Fraj a z nowościami z letnie zromadzizny GEMA przyjrzymy się na dom Sama Hiduszka.
0: Po takim program je cyle połne. Sedomiczyno popieczyć, rynie so z nami stała czekatka Pöpelec przy mikrofonie, a ja Diana Fryczec, krymy się wam.

Gdyż zno hudźba zahraje, hudźba tež dale raje. Anna Maria Bretschneiderec, na przykład je podla Kristin Muštorojc, zdelnje Łužice tež postrowi. A Mirčin Weclich sposredkuje vam spiewajo kolbu. Česač menšinou popečeště. A cele pomalku vonka svítám.

Naličo je 10 minčinow do napół 60. No a ja kwietki tak a tak, dere rostu nitko wo sobie po deszczu, kiž bieše tak ważne, a tež ci dalši, kiž so przez zimu hišče kowaja, no a ja su zimu dere przez spinkali nitko stawaja. Juchu, dženca ranowe šešowe, sem widała prenjeho małoho ježika, kiž je przez puč bieżał po takim naličo była, a šitzy, kociž su zimu dere przespali, tež pomału so spošlešća drja.

krótko do napo 60 je poladamy na dżensniše wedro hižo raz 8 stopniu žive slepro pokaza to nikak tla, co to tužno načuje vonka 12 stopniu dženca maksimálne vostanje pak šero. Přichodne dne tež, ale od nedžele samojúciši je potajkým za temperatúre stúpaja na 21 stopniu. A dež ešte raz bonželu, tak viesča metrologojo.

0: rano, mično po na po šestčech, dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobre ranje. Na zjazkovym finalu Modžina trenuje za Olympiju v Berlinje je volejbolowe mustwo Worklečanskeje wyššeje šule štonate miestno obsadziło. Po třoch porážkach v mjezykole raješe serbski tým včera vo doskónčne zamestnjenje. Tam přesadźichu so včera přećwo mustwu z Boronsko-Pfalce. V rjevo cínate miestno so Worklečenjo mustwu z Saksko-Anhaltskeje snadnje z 1-2 po sáčbach podlíželi. Šulerjo v Berlinje podpirało je 10 starších. Tež zapozvanča Sakskeho krajnoho sejma. Elin Jenčec je športovcu pod návodom vučerju Štefana Vienka a Křesťana Bejmaka pohonjovała. Vokličenjo su Saksku ve volejbolu starobnje klasy U18 z jaskovom finalu zastupovali. Kminska rada Bušicach je včera vopsamknula, zo njebudžo ležunosć njedešije vjetroskeje šamotunje hižo kupić. S tym je vona svoj rozsud ze spočatka aprila zaso sčazała. Přičina je, zo je možny investor vodskočil. Po jeho predstavach mieše so mjestrujim tež njedeša železniska čarame s vjetrovom a strožu znova natvarić. Dopak by po słuchach vjesnanosti stanja ryčerja njedže 5,3 milionu euro płaciło. Z tym je přichod ležonosće šamotunje zaso nejasny. Žanich drujich kutnych zajmcov praj vjesnanosta dukvilu nie. Zamirowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź nowym zwiazku jezoru na mierze k Braniborskiej zasadzić. Ona ma podobnie wielka być, kajż hižo znata Santa Barbara, kotraż hižo na Złokomorowskim jezoru jeździ, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Hornistwowy zaniera LMBV je ważny projekt za zastaranje z wodu we Łužicy niemale zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu pola Nowej Sy w gminie Szprewiny do k zjawnemu używaniu przepodał. Z tym je wód Fariki po dołości dobrych 5 kilometrów niemale dokończony, zdzieli czera LMBV. Małą Szprewiu suminene w 8 lat rozszerili, zomuli wiatce wody wotwodzić. Mała Szprewia dodała wodu do zbiorniku pola Váza, kotrež miestrujem zastaranie z wodu w Butach a Berlinie sobu zaručuje. Celkone kuszty za wód Fariki wučinia niedze 5,5 milionu euro. Wiatce łužiske gminy niemaja so nowy w strategii w milinarniach zjazkowego knieżostwa dosć wopkiczbłane. Tohodla su so wjesnanosća w zromadnym liście na zjazkowu hospodarsku ministerku Katarinu Reichowu w obroczili a kritizuja, zo so regiony na juozapadze niemskie preferuja. Za łužiske komuny, kiž su od kunca budobywania wula silne potrichene, pak je to wopačny signal. Komuny žadaja se tuž ferne wopkiczbłanie regionu při zasedlenju nowych milinarniów a zamierne połapki za strukturnie słabe regiony. Dživač mili zamoviči při tym tež na stabilne syče na severovukodže republiki. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na naši internetovi stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pomročene a suche džena z dženca vočakuje při 12 do 15 stopinjach. Tež juce a nedželu zmijeme raz vjace svunca, raz vjace močelu. Kapač ma se jenoš malo.
3: Na drohach so ničo nehači, dobru jezbu do džencnišeho pjatka. Kiba mače za nas dalše informacije, potom zasvojnče do buduši na 0591 7344 abo napisajče nam info přes chat.
1: Serbski rozvoz.
3: Lemni nalječok čijes. Biba Veronika Smolic. Pečmičino po napu šestčech.

Ha, tradicistki duel, wuraje so dźensa w Grósčicach. Mjez serbskim üštyrceći wubranku a tradicistkim mustwom Dynamo Drježdźane Zakop je na po sedmich. Dźensa do podnja wo 9 do 12 móža so w Radoske Slavi šulak je šulario tamniše šule a dalši zajmowani połowanc orientować je to poskyt k zwisku z druhim dňom předevzačelu z jaska gminu Radvo Vulka Dubrava. Male šece a po podnju maja firmy potom skladnosć tam do rozmowy přinš samo sobie ze šulerjemi, ze staršimi a všitkimi kociš so za to zajmuja. W sotru niwe małom wielkowie je dżęca, wieczo wot na po sedmich znowa spoken work akademia na jewiščju steja młode wumioče a ze swiacorych krajów, kotryž swoje teksty a spiły, ktem je domizna przedstaja. Do runja dżęca swiecza wohniowe wobory Zaradiskeho zjazka przy klosztorskiej wodzie a susodne wobory Dżaknu Božu mšu k swiedzeniu Sjatoho Floriana. Ona započnie so wieczo sedmich we Putniskej cyrkwi we Rożeńcze. A potom poladamy jeszcze jutrze po południu, czy przeproszeni na koncert Budyńskiego Młodzieńskiego Dujerskiego Orkiestra a ich hości. Za początkiem po południu cioch we wiatrze zamierowej hali przy Cylniszczu, to je Julewe Miestrze. Zastup je darmotny, a pieniężne dary są lubie witani, witane pisaja zariadowario. Po takim zmier przy durjach komik z tyją muszęczku. Najlepiej tam nie sto nuc czesny, czy no haj stoś szkraboce, a nic stoś klinka. Albo knyskoce, cybidlki nasz jest, dobranie przyje serbski rozwoz.

0: Dwie minuty po cybelki na szeście. Za nawoknu dzieci a modostni rozumnie ze smiedjemi a szmuratkom obkadzeć cyjne z gierem nozy przyja ekspercza praja, zo je lepiej dzieci a modostnych przy tym przewodzić, miesto jenoś kontrolować albo zakazować. Ale jak tole zmistrować? Proszę ja so, cyle woprawnienie mnozy tyś starsi. Dobra powieść je, zo mamy pomocne sredki, kotryż chodza so do siedmego dnia zatwarić, a to też jeli starsi pełnie działają ludzie, maciła kotry na to masz przykład na przykład.
1: Haj, jenoż 5 do 10 mniejszy siedne trzeba czy na przykład za program Fraj. Je to app za dzieci 1 do 15 lat a ich starszych. Każdy z nich instaluje się app na szmuratko. Potem startuje z romane 21 dniu trajacu challenge. To jakaś mała ra. Starsi a dzieci dostanu przez widia albo tekst pokiwy za wiadomy wopkac z mediami a nadawki. Skotumisz może dybki zbierać.
0: A jedna tema aplikacje Fraji je na przykład, jak spoznajesz wotwisność od interneta, a jak so przed tym szkitasz. Szczera su poprawą przyczyny, zoscywa wopak z mediami wopka dżamy ludzie.
1: Tu menuja wuwiwario programa Fraj mestrujem pobrachowacu strukturu w swobodnym czasu, albo pobrachowacu regule, albo zo so w swójbie mało ze sobą ryczy.
0: No ja nie, to wujkę praszę, nie, jak możesz to leo zmienić?
1: Tu namietuja wulety albo rajne wieczor planować. Albo zo se starsi a dzieci na przykład raz zromadnie wobladaja. Z kim se dzieczo poprom na szmuratku pisa? Przez zabawiacy natwór programa Fraj je tole woprocze lusho, a akceptanca dzisza je wecza. Hacztyż jednore tak, z tutym wodpoladom wokoruszka przyjdziesz.
0: Czekuj so za informacje, wodkaz na damotnu app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Czesacz mięciu no do 6 Czechii żoje.

0: dźěći, dobre ranje.
1: Dźensa je 8. meja. W stawizniskich knihach je to wosebity dźeń, kiž mjenujemy tež dźeń wuswobodźenja. Dźensa před 81 letami je so druha světowa wojna skončiła. Nawodnicy němskeho wojska su podpisali, zo wjace dale přečiwo tamnym krajam nie wojuja. Za wiele ludzi, znano tež za vašeho pradźeda abo prawoku, skonči so z tym čas stracha. Šako běšu tak mjenowani nacionalsocialisća ze swojim nawodu Adolfom Hitlerom svoju moc zubili.
0: Čeho dla so dźensa išće na to dopominamy, šo še hižo dleje hač 80 let nimo.
1: Wopominanje na kunc wojny je vo sebe toho dla važne, zo bychmy ze stawiznu wuknili, a si stajnje zaso uvedomili, zo dobimy zwady a konflikty spytać mjolive rozrisać.
0: Tež dźensa mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudže na swiće. Čeho dla čwojko z cua wojny wjedu.
1: Drudy nemoža so šefojo kraju dojednać a spytaja potom svoje zajimy z brunjemi a vojovanjom přesadžić. Chcedža napšikvat voli abo druhe drohotne surovizny, kiž tam druhim kraju maja. Přitom, že přeco vo viace penies a vo viace moce.
0: Dola tež ve vojne dała regule a předpisy. Bönež to nitko kytro spodžene klinči.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wójny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wójskam, zo dzieci, szule abo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wosebie czynaj słabszy czapia. Dzieci nie moža došle kodzić, koronie nie moža spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma wopuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajcie tyś wy dzieci, modostnych albo swójby, i su z Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemal szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż se wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna tyś k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabrali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzylcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, gdzież możecie nam wasze myśli k temie wójna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wójny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzywimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastało wusywane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuje wo wiele lepsze wobiednawaja.
1: Mene ciężku, ale za to kietro swódku temu.

0: To je čas meje, metanjo. No, wo, pančica, sme dženca no nižo rečeli, tež v Koslovi konc tydženja meju metaja. Jutce, od popodnja peči zmija tam dječi rys přijotovane a večo přizamkne zapisane program z Rémi a Nedželu. Přeprošuja potom od džesačich na rajnče pivo a s tradicionelnym koparskim turnírom samo sobie. Poskyčuje tež kofej popodnju 2 maj a k tomu zaklinči dujarska hučba a v rečel kulturnego programa potom też mieją metaja, a też z Koslowa nadzijamy so na mieno miejskiego krala. Z tym dobre ranie je na pusetmiś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Na związkowym finalu Modzina trenuje za Olympię w Berlinie je volejbólowe mustwo w okleczenskiej wyższej szule, co na tym miejscu obsadziło. Po trzech porażkach w Mierzekole raje się serbski team czera w doskonczne zamysnienie. Tam przesadziło się przeciwko mustwu z Borensko-Pfalcy w rie w oci na tym miejscu z okleczenia po to mustwu z Zaksko-Anhalskie snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. Wokličenja pod návodom vúčerju Štefana Venky a Kšeštana Bemaka sú Zaksku ve volejbulu starobne klasy U18 s jaskovým finálu zastupovali. Gminska rada v Bošicach je včera v obsamknula, zo nebude ležonosť nedošie vietruskej šamotu nehyžo kupič. S tým je ona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčázala. Příčina je, zo je možno investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svetrovom a strožu znova natvarič. Topak by po svojach viesnanosti zdania ručeria niečo 5,3 miliónov eur pvačilo. S tým je prichod ležonosť, čo samo šamotunie zase nejasne. Žanich druhých kutných zájemcov praje viesnanosta tu kvílu nie. V gmenje Dževin maja so přichodže vúdavky viac sa 40 eur od Zorelského okresa dovolič. To zdeli komornica Dana Pilova na čerovšim posiedženiu gmenskej rady. Tež z počat kmierca v obsamknené etá za 2026 nebu od Zorelského okresa přizvolené. Z doba má sa hospodársky štruktúrny koncept hač do leta 2029 předživač. V tutých letách plánuje 24,000 eur zalutovač. Dalšie možnosti viesnanosta Sebastian Bertku nevidí. Zamierowy związk Wóżiska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym związku jezoru na mierzyki Braniborski zasadzić. Wona ma podobnie wulka być, kiedy znata Santa Barbara, która się na zwokomorowskim jezoru jeździ, ale trochę niższa, żeby się przez tunle w Koszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niecze 100 do 120 hostci. Hornistwowy zanierą LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łużycy niemal zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu polanuje sy w gmienie Szprewiny Do, k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wutwa ryki po długości dobrych 5 kilometrów niemal dokończony, zdzieli czera LMBV. Małą Szprewiu suminene 8 lat rozszerili, zamuli wiatce wody wotwodzić. Drika dodała wodu do zbierniku pola Waza, który miestrujem zastaranie z wodu w Botach a Berlinie sobą zaručuje. Całkowne koszty za wutworyki wyczynia niedzie 5,5 milionów euro. To bych upojeszcze, który namakacie też na naszej internetowej stronie albo na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kitro pomroczeny dzień, ma pak sucho wostać o to przy 12 do 15 stopniach. Sobotu a niedzielu, po takim końcu dzienia zmijemy słońce z mroczelemi we wotmienie. Pokapacz masa jenoż rzadko, żywe slibro potem zase stupa. Sobotu na 19 a niedzielu na 23 stopniu.
0: Niedzielu nie ma czy wyfirmowanie w Kroszczyce, ale
2: prynesatą
0: prynie. A, tak to Gdyż suche być, dobru jest bo do dzienniejszego rania, niczo so nie stała.
1: Serbski rozwóz.
0: A już jak wiecie, jeżeli wam nieco na utro bieleży, prrrng, zazwonić, albo tik, tik, tik, tik, tik, napisać, a potem smy zjazani 4 mięczyny po napuset mysie.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
1: Bywszy wobhospodar słowiańskiego rodzišća w Raduszu, Dawid Chmelik, chce po informacjach Lausitzer Rundschau nowy internetny portal, kiedyżby bez diakrytyckich znaczków też pisane Słowiański Svet Lužica założyć, a z tym rozestaja się wieczorowszym wudaczu Sapskich Nowinów też.
2: Haja, redakcja Sapskich Nowinów, to spyta się też Chmelika samego docpić, tak telefonistce nie by można, niedyż się poradziła słowiańskiego rodzišća Hajko Kozel serbskim nowinam zdzieli, co z Chmelikom hižo zromadnie nie dziewa, a z nowym projektom też niczo czynić nie ma. Chmelik biedrje rodzišća wotnajał dosta pak soborzy do finansjalnych wyszparaniu. Dokież najenski penis, mzdy, a też z liczbowanki wospiec czasem zapłaciu nie, ja sam jest to wietoszu je město Vitošu zrečenje z ním upovědžilo. Ve februaru potom sledoval insolvencné jednanie. A najebač toho všeho plánuje Chmelik netko nový předovzačecký projekt abo lipe prajné pospyt pod jménom Slovianský svět Lužica abo Lužica má internetná platforma nastač, kotraž živý slovianský svět vosřič v Lužici pokazuje. Sledovo tutoho projekta je znova ve Vetošově. Nejasne pak je dále přichod slovenského rodišća v Radušu, kotrož je tu chvíľu zaurene. Následníka za Chmelika menici ještě namakali nesu.

0: Spětlke na vosom je 7 hodin 15. Dopoladamy do wučbneho sveta, a to do vážneho sveta menujcy, ma so tam tež vosebite rozsud tvorič, vo kotrym spoveda nam nudom Syman Heduška. V tutych dniach menujcy zjendu so v Berlinie čvonojo tovašnosće GEMA, a tuta stara so vo autorske prawa vumilcov, kiž hudbu stvoria po takim komponistča tekstario a nakvadnistva, a vosebite Lieca so vo tutej zromadnosće hižo tydženje dołho we předpodu diskutuje w obdźelnice maja menujce vo nowych smiernicach kulturneho haj spichowania rozsudzić niedźe 50 milionów euro. Seman Heduška tuž rozprawja.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Wony nadawk tołaśnosće GEMA je zastupować autorske prawa w umiełcu, kiś uczbu tworia. Dale pak podpieruje wona kulturu financjelnie, z tym zo projekty spisuje. Za to wudała GEMA kuźdoletnie niedzie 50 milionów euro. Smiernicy tutoho spisowania pak so nietko raznie zmienia. Wiecina czwonu je tomu czera na wony zromadzizne GEMA przyłosowała. Dotal by rozdzielenie jasne readowane. Kutna hudźba, tak mienowana e-hudźba, k tomu słysza načasna a klasiska wumiowska hudźba, dosta kruty dźiel spěchowania. Przyczyna za to je, zo nie je e-hudźba hospodarsce tak wunośna. Niera je so tak husto we radiju, nie ma tego możnosćo niedźe wustupić, a dobi so tuž bole wotłonka spěchować. Zabawiaca hudźba, u-hudźba, pop, rock a šošte ševa k tomu sluša, je hospodarsce vunošniša a za to minje spichovanskih pjenjez dostava. A runje to ma so nitko zmenič. GEMA planuje nowy, zaušie žangry votorene system kulturného spichovania. Totalne rozdzielenje mes E a U hučbu ma so pokročelach vodstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so stary system hižo k dženznišemu hučnemu svete njehoči. Komponistča zvobu kukajš popa, filmuje hučby abo džeza, su dotal husto mienje šanzo mieli, hač runješ vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hučby. Tam so boja, zo budže hospodarski vúspech ve přichodže vážniši, hač vumilske riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelna hudźba pod silny čišć staja a zo moa vumjuska širokošť hudźby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata vumjetovanju jednotlivých čvonov dla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudźby mobilizovala, zo bych o reformie přiłosovali. GEMA sama w obliwowanie członów odpokazuje. Z czerowszym rozsudom pak zapocznie so nowa etapa kulturnego spichowania. Hacz so to też na drugie hące kulturnego spichowania wuskutkuje, nie je jeszcze wotwidzieć. Nadziejamy pak so, że nowy system dale hućmu szelako rozpodpieruje, a zo so też hospodarsce mienie relevantne wumiostwo, k tomu słysza też mięcinowe kajszto serbskie, dale spichuje a tak zakoła.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Syman Heduška je nam rozprawia o letnej zromadźiznie towarzyszności GEMA w Berlinie. Lieca zmiechu woni niekotre hoco dyskutowane dybki. Tam rozsudzić. Czesać to na powosymich.
3: Dzięki na jo kwas, Bożo na mój zaskucie, a tu je pełno radości, a mój so wierci moje wykole. Ja chcę z tobą być, ja chcę z tobą hić, dokąd z tobą je, wszystko pisańcze.

0: Za nawuknu dźěći a młodźinu rozumnje z medijemi a šmoratkom obchadźeć syn, z kerim mnozy přeja eksperća praja, zo je lepje dźěći a młodostnych při tym přewodźeć, město jenož kontrolować abo zakazować. No, a iż to chceš činć. Ale kak tole zmištrować, widzicie, to te prašenje, cele woprawnjenje je to tež od mnohich starších. Dobra powieść je, zo mamy pomocne srytki, kotryž hodža so do šednoho dnia tež zatwarić, a to tež jeli starši půlně dživají a nízu přeco doma. Lidia mačíva má někotrý ideje.
1: Haj jenož 5 do 10 menší šidne trebače například za program Fraj. Je to app za dživčí 1 do 15 let a i starších. Kůžde z nich instaluje si app na šmoratko. Potom startuje z romane 21 dňů trajacu challenge. To je kaž mára. Starši a dźěći dostanu přez widia abo tekst pokivy za wědomy wobchad z medijemi a nadawki. Skotumiš moža dybki zbierać.
0: Jedna tema aplikacije Fraj je napríklad, kak spoznaješ odvisnosť od interneta a kak so pred tým tiež kýtaš. Što da sú poprvom šičine zo scyva wopak ze s medijemi wobchadžame lidia.
1: Tu menuja wuwiwarjo programa Fraj mestrujem pobrachovacu strukturu w swobodnym času abo pobrachovac regule abo zo so w swójbie mało za sobą ryczy.
0: A jak możesz to zmienić?
1: Tu namietuje wulety abo rajne wieczo planować. Abo zo se starsi a dzieci na przykład raz zromadnie wobladaja. Z kim se dzieci poprom na szmuratku pisa? Przez zabawiacy natwo programa Fraj je tole w oprocze luszo, a akceptanza dzisza je wecza. Hacztyż jednore tak, z tutym wodpoladom w okoruszka przyjdziesz.
0: Dziękuję za informacje, w obraz, albo też w odkaz na damotną app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Je 5 minut do napo 8.

0: rano. Na połose mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobar ranie. Na zjazkowym finalu Močina trenuje za Olympiju Berlinie je volejbólowe mustwo w Orkličanskej wyższej szule 14. miejsce obsadziło. Po trzech porażkach w mierze gole raješe serbski team wczera w doskonczne zamiestnienie. Tam przesadzichu so przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy. W Rie w 13. miejsce są w Orkličenie potom mustwu ze Saksko-Anhaltskej snadnie z 1-2 po sadzbach podliżeli. W Orkličenju pod nawodom wučerju Štefana Venki a Kšeščana Bemaka su Saksku ve volejbólu starobnej klasy u 18 zjazkovom finalu zastupovali. Gminska rada Bošicach je včera v obzemknula, zo nebude ležonosć nedešeje vjetrovskej šamotonje hižo kupić. S tym je vona svoj rozsud ze spočatka aprila zaso sčazała. Přičina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedeša železniska čara mies vietrovom a strožu znova natvarič. Topak by po súach viesnenosti stanie ryčeria niedže 5,3 miliónu euro pačivo. S tým je přichod ležonosť, že šamotunie zasa nejasne. Žaných druhých kutných zajmcov praj viesnenosti do kvílu nie je. Finansnemu planowaniu gminy Dziewin za aktualne leto 2026 nie je w okres Zorelc przyzwolił. O tym informowała komornica Dana Pilowa wczera na posiedzeniu gminskiej rady. Wotnitka maja so szitka wudowki gminy od 1000 euro od krajnego zarada dołolić. Zdobo ma salutowanski plan przedziewać. Dotalny przedwidzi hiżo zalutowania wysokości 24,000 euro. Miestrujem cedza na seniorowych hodowniczkach, narodnickich darach a polanowinskich abu lutować. Wiesnanosta Sebastian Bertkomini zosunimale szitka możnoszcze zalutowania wuczapane. Zamierowy zwiazk Łužiska jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierze k Braniborskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajż jeżo znata Santa Barbara, kotra jeżo nazwo Komorowskim jezoru jeździ. Ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź smieje miestno za niedzie 100 do 120 hostci. Wiacere wužiske gmeny nimaja so w nowej strategii vo milinarniach zjazkového knježostwa dost wopkečbowane. Tohodla su so wjesnanosća w zromatnym listče na zjazkovú hospodarsku ministerku Katarínu Reichovu wobročili a kritizuja, zo so regiony na juhozapadže Němskeje preferuja. Za wužiske komuny, kiž su od konca budobywania vula silnie potrechene, pak je to wopačny signál. Komuny žádaja si tuž ferne wopkečbowanie regionu při zasedleniu nowych milinarnjow a zamierne połapki za strukturnje słabe regiony. Dziwacz mieli zamówići při tym tež na stabilne syče na severowuchodzie republiki. To bychu naše pojezdcze, kotrež namakače tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas wočakuje kitro pomručene dżin, sucho pak ma wostać, a to przy 12 do 15 stopieniach. Kunst dżinia so potom słunczko z mruczelemi wotmienia. Tu może za tyś raz pokapać, ale ma być czopliszo. Jutce wočakuje nas 19 stopniu, niedzielu potom 20 do samocija 20, a wot pundżele ma być za so miniaty, tyś z niekotrymi kapkami, na każdy pad pak kłudniszo.
3: Blisko bretnich habe ich ujście przed pohodzine kruje na puču, der su preč, nije ničo so nestava. Dobru jest v ušitki.
1: Serbski rozvoz.
3: 4 menšine

0: Kóžne słowo.
1: Magenta Marieta Kretschmariet, sys du brenka.
2: Nie dobisz Bohu niczo dopokazać, ale nie możesz je też przypodla sobą bieżeć dać. Wira nie je wubiedzowanie, ani konstudzienski hobby. Niekocji su żywi, jakoby bo opcjonalny był. Czas zawsze maja, jenoś nic za nieo. Modlitwa, gdy so chodzi. Boża msza, gdyż niczo druhe ważniejsze nieo. Wira stanie so znakomnej nuticu. Gdyż je wira jenoś jeszcze winowatość, je ona prózna. Potom činiš věci ze zvučenosti, ale tvoja vutroba nie je hižo podla. Přetož, když Boha nezačuvaš, neříká to, zo je vun prieč. Snano je či samo blíži, hát si myslíš. Tuta duchovná suchota nie je žané zaprajenie. Vona je zravenie. Když začuča pobrachuja, pruvuje so ľubosť. Drudy říká tiež ľubosť, prostče svěnovostač. Čicho, bez začuča. Wira je poča, žaden wukonu šport. Snano je dženca runje voko mig, boha nic jenoš sobu bežeć dać, ali jemu zaso vidomje rum dać. A snano rika to cilo konkretnje, prostče voko mig mjernu być, a jemu to dovirić, štož nas počežuje. Božo, sem tu, tež, gdyžče snano runje tak jara ne začuvam. Tež, gdyž so moja wira mała začuva. Pomhaj mi, či nowy rum dać, a vostajn ty přimni, tiž potom, tiž na tebi dvěluju.
1: Dobraj, Marieta Kretschmarec, z Dubrinka, Venadoki a zamovitosti Kulovskeje, vosade.

0: Jedna čmičenou povosem ich je to so přihotuješ na vulki koncert, na svetový vůstup a pondobíš najnajevišo.
1: A kýba v spanském obleku, kež Sara Engels sama praj, ona šako zastupuje Němsku s titulom Fire pola Eurovision Song Contesta ve Víně. Ona je tež jižo ve Víně, ale to jen bez kofra a tu ještěž bez kostýmu za sebe a za rejováky najevišču. Tute jsou so prostě na litaništu zubili, předo začo Eurowings, no hej, to tak celé, wiesz, se nie, że tutun kofra je, kajš Sara Engels na Instagramie z Jilliwa, 1,8 milionów followerów, oda ta ma, kontrum šrekwa, no hej, ne dživajče so, je listil potom naposled v spanskim publiku, na jevišču, te kostyme nie se tu.
0: No, ale džeda so může taky kofra zubič.
1: Mi sa to tež narastalo na litaništu, to tyčem potem pon tu bolo.
0: Ale ty nie jesteś dobra po Eurovision Song Contest, ale wystąpisz.
1: To by ty nas poszła dumcu.
0: Ale to tam ma takie małkie kostymy, to tam możesz się do kapsy tyknąć, do hantoszki, nic.
1: Nej, sanne sam jest tym też mersa, sanne beraczo tak czyniła.
0: Ladaj. Po przyjechanej stuczce Niko Jörg Weiselberg spiła Szczepolada, Katka też, co nam policja zdzieliła. Do końca.

0: to na połdźe wyczych je a tuto policajsku z dźělenku, kiž je Katka jeszcze raz wurybała ze Stuttgarta, tun by haj zamiestniła do kategorie tež to dała.
1: A runje tam, gdzie sa tež stejmy nieco sakskich nowinach, paduchu koleso su Stuttgartsche menuce rabnili, dokiž staj njeskutk live na TikTok streamowały. Wiacere świetki bych usa pola policja przyzywili, że nicht na TikToku live w badustwie kolesu rozprawia, a ta kretze kameru tute badustwo live pokazuje. Policja dwieju mużu jeszcze samsny wieczor w Ilsfeldzie pola Heilbrona zaja, a w ich transporteru na makachu potem też e-bike, kotruż był samsny dzień w Stuttgartsche pokradnene. Też czasniki su tam namakali, a to szo w cyrko niehodnocze niemale 8 000 euro. Cia 20 a 26 let najpszyndzisz taj do przepytowanskie jadby, a znano też tam za so
0: live TikTok streamy.
1: To by zajmowało, bo są to na podziwie części.

0: Jo, dźěći, dobre ranje.
1: Dźensa je 8. meja. Stawi z niskich knihach je to 8. dźeń, kiž mjenujemy tež dźeń wuswobodźenja. Dźensa před 81 letami je so druha světowa wojna skončiła. Nawodnicy němskeho wojska su podpisali, zo wjace dale přečiwo tamnym krajam nevojuja. Za wiele ludzi, znano tež za vašeho pradźeda abo prawoku, skonči so z tym čas stracha. Šako běšu tak mjenowani nacionalsocialisća ze svojim nawodu Adolfom Hitlerom svoju moc zubili.
0: Čeho dla so dźensa išće na to dopominamy, šo še hižo dle, hač 80 let nimo.
1: Wopominanje na kunc wojny je vo sebe toho dla važne, so bychmy ze stawiznu wuknuli, a si stajnje zaso uvedomili, so dobimy zwady a konflikty spytać mjolive rozrisać.
0: Tež dźensa mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie na swiecie. Čeho dla čwojko z cua wojny wjedu.
1: Drudy nemóža so šefojo kraju dojednać a spytaja potom svoje zajmy s brunjemi a vojovanjom přesadžić. Chcedža napríklad voli abo druhe drohotne surovizny, kiž tam druhým kraju maja. Přitom, že přeco vo viace penies a vo viace moce.
0: Dola tež ve vojne dáva regule a předpisy. Bönež to nitko kytro spodžiňu klinči.
1: Cyle prawie. Tajke nešto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule abo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wo sebe činaj słabszy čapja. Dzieci nie moža došle kodzić, koronie nie moža spuszczomnie pacjentu zastarać, svojby dobia svoje doma wopuścić a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajcie tež wy dzieci, modostnych abo svojby, i su z Irana, Afganistana abo Ukrainy, čekać dobieli.
1: Abo słyšiće nimale šednje nekajke rozbne povestće, a drudy, dež se večo vusneć nie možeće, mače strach, zo vujna tež k nam přinđe.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wys na ukraińsku przeczyku albo przeczyla w radoni

0: Na po, čuječe się.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Na zjazkowym finalu Młodzina trenuje za Olympiu w Berlinie je volejbolowe mustwo w Orkleczanskiej Wyższej Szule 14. miestno obsadziło. Po trzech porażkach mierzykole raje się serbski team wczera w doskonczne zamiestnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Porynsko-Pfalcy. W Rewo 13. miestno są w Orkleczeniu mustwu ze Saksko-Anhalskiej snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. W okliczeniu pod nałodom wuczerio Stefana Wenki a Krzeszczana Bejmaka są Saksku we volejbolu starownie klasy u 18 z jaskowym finalu zastupowali. Gmienska Rada Bošicach je wczera w obsamknęła, że nie będzie leżoność, nie dość je wietroskie szamotu nie hiżo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze spoczatka apryla zase zczazała. Przyczyna je, że je możny inwestor odskoczył. Po jeho przedstawach mieje się sam jezdrujem też niedosza železniska czara mies wietrową a strożu znowa natwarić. Dopak by po słuchach wiesnanosti stania ryczaria niedzie 5,3 milionów euro płaciło. Z tym je przychod leżoność czy szamotunie zase niejasny. Żadnych drugich kutnych zajmców prej wiesnanosti do chwilu nie. Finansnemu planowaniu gminu Dziewin za aktualne leto 2026 nie w okres Zorilc przyzwolił. O tym informowała się komornica Dana Pilowa wczera na posiedzeniu gmińskiej rady. Wotnietka maja so wszystkie wydatki gminy od 1000 euro od krajnoradnego zarada dowolić. Zdobo ma so lutowanski plan przedziewać. Dotalny przedwidzi hiżo zalutowania we wysokości 4,200 euro. Miestrujem cedza na seniorowych hodowniczkach, narodnińskich darach a polanuńskich abo lutować. Wiesnanosta Sebastian Bertko mieni, że są niemale wszystkie możliwości za lutowanie wyczerpane. Zamierowy związek Wóżiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź nowym związku jezoru na mierze Gebrany Boskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajś iżo znata Santa Barbara, kotra iżo na Zwokomorowskim jezoru jeździ, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Koszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. No a wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostci. Hornistwo Zanierowa LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łużyce niemale zakończył. Deletny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu pola Nowej Sy, gminie Szprewiny Do, przepodał. Z tym je wódwa reki po dołości dobrych 5 kilometrów niemale dokończony. Reku są minione 8 lat rozszerili, co mogli więcej wody otworzyć. Mała Szprewia dodała wodu do zbiorniku pola Waza, który już miastruje zastaranie z wodu w Butach a Berlinie sobą zaruczyła. Cokone koszty za wódwa wyczynia niedzie 5,5 milionów euro. To bych ubojeszcze, kotrzeż namakacie też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje pomroczeny dzień, ma pak sucho wostać przy 12 do 15 stopniach. Jutce, a też niedzielu zmiemy raz wiatr słońca, na drugim boku pak też zase raz dłuższym mroczele. Wostanie przeważnie sucho przy 15 do 17 stopniach. Jutce, niedzielu potem przeczelniejsze 23 stopniu. Na nowy tydzień zmiemy z 0 deszcz, a ma zase być chłodniejsze.
3: Na droga Sintio Nestorova, derio Sokula do dżentniszeho piatka do pudnia, dobru jizbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Štyri po napoči večeš.

0: Tři rejowanske skupiny za młodostnych w Hornej Łužicy Maški su, tež prawidłownie na jemišću su ta serbska rejowanska skupina Smerdžaca, serbski folklorny ensemble Wudwo a Łužiska Rapsodia. Bonjelu bě cewa švita rejowarjo a rejowarko w wusowanju radia Zatkula a su tam ryčeli w odoživjenjach, w ich skupinach a wieso tež w swoich rejach.
1: Ja si musu pola nas pola Wudora so do publikum šeci jara veseli, že mone za reju bíži, když je mdojaci sme rejovali, ale tež musme za festivaloni jenu cíšte no reju nás učovali a to je so de publikum jara pšiuzovo.
2: Tun serbski publikum so veseli raz než to nuho ho vidieť, a moja jako rapsodia so vizovo to staramo, so tam neke na vulka ličba nuhoch serbskich reju na jivišu stý, ale ja dobu přiznač, so tež terie, kotre sme mu pola Wudora cas ve smerdaci zno cele wusto widzieli, maja swój cele swojski szarm, to reka modernizacja haj, ale przy tym nic na to poza być, to są poprom nasze koreny.
3: W Smerdžacy jo nasza dewiza tukwilu, tradicja, jo są to ważna, mu putny, mu nasz dorost, co czas czekaj na dyda, możemy nik mu Smerdžacku rejować, kaj szwu, a jest takie, musimy, och, ja so sama mus, ja go żan duszcie, ja znimam na to, ja to tu ale rady pon rejowem, gdyż tak daleko jo, ale te maja cyle inne, że zapali toż za to, że oni muszą pon skuczne te reje, bo tych wulkich rejować tak rec, to ale temu si to ale wizo zdziarzymy, ale nam to wizo tej starszej že ty veselo činiš mu nešto nušo mora suspotamo.
0: Na to bi še malo vúries k punženišo vúsevania, cevú rozmovu môžete si ešte raz naposkač. A to na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia. Tam je podcast punženišo vúsevania zadkule přístupne a přichodne vústup serbských modrch Riovario a Riovarko. Vidíte nedelu popodňu ve Pančicach Kukovie na meje Mietanju. Tam pokáza vúžiska rapcodia, što ona zamože. Do it to meet you no dodge in your chest, yeah.

Jo, mama jo nie lubša na cełym swieže kwitki jo se zasłużyła. Szykne mamy susy to zasłużyli. Dlatego myslisz o czasem szykne na to, aż nie żylu buża maminy żyń. Żyń lubi się.

0: Finale mjastem 8. cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zińca w Serskim Muzeum Hove Mieście zegar 2 se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo Riecne Centrum Witaj Hove Reszobuzu, a przymnio jo nento sobu żywa szer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobry dzień, Max.
1: Jo, dobry dzień.
0: Ja, finale toga weznamienio, aż sużisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Są to dzisi tych starych hortów w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektownie Strażowie, a w Wietoszoje. A oni mają przece namiestnie przed ubieżowania, a to są wszakie teksty, also relatywnie małe teksty, maksymalnie 5 minut jo dowolone. Na większe part Žižec Čojenka mamy teksty wet Jill Frances Ketlicojec albo wet Gerata Nagory. Takie teksty togo Rufus Rieda wet Dorotee Rabojc.
0: Ja, co jo ciel takiego cytańskiego ubieżowania? Dlaczego jo to ważne? Dlaczego to gotujoszo?
1: Ja, ako Riecne Centrum Witaj, jo se wie nasz nadawk, wesebnie žiši, za to ubužiš ze serskiju riecu zabieraš, a teke wiasele miješ, abo dojšpiš w cytaniu, pisaniu, to cytańskie ubieżowanie, ako njento we wesemem udašu jo se wie perfektna gżba za to. Jo to nieco riednego, aż mygu w Serskim Muzeum w mieście. Mało event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, te, also to spiechowańskie towarzystwo Serskiego Muzea nas bejnie spiechują każde lieto, a teke lietosa.
0: Wiele žišiga sobu gotujo lietosa. Jo to tak, aż wyni se jasele na to, aż mašo dosć, ak sobu gotuju?
1: Ja, also pepšom sme letosa samo z živje šišimi liceli, ale njento, jo se ta licba reducirovala, mame 7, ale veto hešči 3 gosti z Vietošova. A jo, wiele luži pa takem. Jedna pješ nas čo luži na tom dnju. Žiši 7, a dalčne sobo živa šerje, a teke studenty z Lipska, to groni jo, więcej jak pierwszy nas co luzi na tym dniu. Ako sobu pomagają, ako to szykno realizują.
0: A smieł pan te stare, że takie przyjść, albo jo, kto są te przysłuchane?
1: Se wie, te hortnarki przyjdą sobu, se wie, aż je takie wytworione za starszych, a drugich gości.
0: Wygotują się to nindo. Predny raz, a jak się to dożywili?
1: Jo, no, ako z tymi szyknymi wiecami, ako smieją lietosa przygotować, som jestem w 5. miesiącu tego nowego powołania, ako projektowy sobą żyła się. Najwietrze wiasele za mnie, aż mogę takie swojskie idee a przedstawienia piczku realizować, aż mam relatywną, kreatywną lichotu.
0: Po takim budżeta redne wytpodnio, żinca, za te żiści zegary dwie se zachopio w Sarskim Muzeum. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie pen dostanu?
1: Szykne dostanu na kuszty pad tutoku ze słodkościami a tego opismo. Tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesebne opismo, a mamy lietosa samo wesebne sześć wet zigiko, ako możemy zisham darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko za tych, ak ju nie znaju, umy co to jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a meluję tak w anime stylu, cesto z serskimi pesikami.
0: Po takim życzymy wiele wiasela, dżinsa, wiele uspecha, a my pęcnaśmy, że my znacie co niż kto jo dobą. To wesme cytańskie ubieżowanie Riecnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczony rzek.
1: Uczony rzek, a na strowy, za sej słyszenia.

0: Což digitalizaciju nastupa, jo město Grodk přišło do prědka, wet nienta živa s tak pomenionym KI-asistentom a taky mogu bergarje używasz, se z nim četovaš, to groni komunicirovaš z kumšnýju inteligencu. Jej pisaš, gaž kliknu na internetowy bok města, gaž například trybaju nikaku bergarsku informaciju. Nienta láže Grodk teke ve serskim sedlenc Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szejcowa jo tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent jo nie pewie raz już jadna pomoc? Tak, ako to znajomy miastem wird drugich rzecnych modelu każ ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Aż laże grotk we serskim sedlinskim rumie, aż dajo grotku sersku kulturu a nałogi. Wen teke wie, gaż cu ja serski powiedasz. Pen dem se obrosić na serski kontaktowe biuro we grotku. Abo gaż cu ja, aż mojo gole de serski uknusz, pen wie, aż szuli we zelesne to pobituju. Letzte informacje pak pszałe, abo aktualne su, to zawiesce nie wiem.
0: Jo, dało tego nieco, coż wyn nie wie?
1: Jo, malcnie magu już aż ma granice. Na przykład nie mogał rozkładować, co jo nimski przewożk wet miestrzańskiego titela Parlicka Wużyce. A nie teke znał rozdziel miazy dolno- a górnoserbskiego recu. A wodu jo teke malcnie wielgin powierzchny, pen przydu takie poszukne ugrona, każ miesto Grodk spiechu jo to serskie. Wenže mežo jano z tych informacijų podsiraš, ako v slizenje miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situaciju togo serskego v grotku. Což dokradnje nieco viežeš k tomu serskemu v regionie, pen neskere miestčanske zastojnstvo nio nelepše, abo nebedejo byš jadnučki na granjanski partner.
0: Groni moja kolego Diana Šecova v novem KI-asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rad se stalo.

0: Po droze dalo, K-Tex namy smużny kszacasz. Ksiu, ty dobry volumej.
1: Zaj klep a salcos na mnie, yo. Za serbsku gospodnost, żaż nime, nejste serbostwo. A,

0: serwis.
1: Co raz my już przeprosili, nie to iści raz dopomnieju. Na Riecnu Kafe Juniu jo wam kazane do deszna. Tam ne Riecne Gniezdo na Zaziewic dwerje wetwiri jo swoje żuria, a caka na was z dobrym kafejom, tejom, tykańcom a mazańcom. Serski spiwaś, kse z wami Zoriaki a Zoriacki a psiś do rozgrona, a to dzień za wetpołudnia wedzeger na półstylich. Dobru jezu wariś, a psitom sa skuriec pelepszołaś, meżosio, wicie psi wesebnem kurzu Dolnosaskiej Riecnej Szule. Docentka Charlotte Kuszcyc caka ze szyknymi psicynkami. Kak im gronisz na serskie, a ketare wokable trybasio za psigotowanie dobreje jeze, to szo z geniosiowe kurzu. Zanien meżosio se iści malsnie psi zjawiś we szuli. Kurs bujowicie sobetu wedzeger dziewisich aż do styrich. Małe a wielkie pekłady mężo się nadejść wicie w Strażowie. Tam buzio krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera brazyny mężo się peglidać na te wejzańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, zioż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasych aż do cich wetpudnia. Iści aż do 7 junia stoi nuła wesebna ustajeńca w Domowniskie Muzeum w Desznie. Umiełcówka Birgit Ginkelowa-Sparska melujo bildy, ako se na priedne peglednienie nie rozkładuju. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obglidarieju. Ginkelowa przyobrosijo se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidaś mężoś o sebie obrazę psiecej we wetferienskich casach muzeja. Niezielujo przedsledna szansa oglidać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls psidu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprosijo. Zahopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza ve stanje pomrocone při maximálně 12 gradách, nědej se věci padaš, víče mržeme se na svinca jaselíš a bužo šoplí až do 17 gradů a nížilu bužo nejrednější žin s maximálně 21 gradami a svinco dej svěšíš na mamým nemdňu. Tak se to zvůžá.

8. maja žiwješ na 6. pěš a stržašća jo se z kapitulaciju bžez umjenjenju nimskega wojska skońcewa druga svjetowa wojna w Europje. W niektórych krajach jo 8. maj jako žijen ulichowania albo žijen dobyša svježen. A my przewyżujemy to čojenje z muziku tyżynia. Žince ze spiwom Mir nad Ukrainu ukraińskiej spiwarki Natalia Walewska. Tekst spiwa powyżej o miasto drugim cała ziemia, kaszo rubiszczo, sreś zimy zakwiszo. Nad Ukrainą burzo knieżysz mir, mir burzo, a my burzamy.

0: Nježelsku obědowu přestawku můžeša zase ze s našim serskim programom přeparáš moderatorka Diana Šejcová ulicuje, co budu temy.
1: Dybkunje kutňu mamu słyšimy ženskece do markowania ze strjažova.
2: A to rybniše dajo było, ako te milchrampy słyši byli. Te žede su šli, te su dwie štunže su te mogli bruchovali, nižli su přišli slep. Ale pene se šukno vižil, co se stavu vysi.
1: My spominame na ceptarja Kita Gryza ze Žilova, kenč jo na progu živišnastego stoleša přes pisanje kjarližo vjele cynio za zdžaržanje serskej rece. A teke dwa žincajšnej fararja z tej tema we programie. Ga bužo Nježelu we Borkowach wesebna svežinska namša. Ordinirowały wordujoty Gottfried Wapla we Gokojskej wysaże, a Aleksander Reinfeld we Pizzańskej wysaże. Z nasze stczo we gumnie już kukawu słyszeli, Nježelu słyszymy na kuszty pat naszej kukojskiej kukawie z gornej Wóżycy zasi. To a hyšči vece, ja se na vas vjaselim.